23 minuti, Ratko Korcjanov, familie Korcjanovi, Armin van Buuren, My Symphony, Elenko i Žore to. Ajde, daj.